0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Ale panie pośle, w domu ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajebiste zmiany.

Mamy dzisiaj czwartek, 10 dzień września i 253 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Łukasz, Sebastian, Mikołaj, ale także Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Poliana, Polianna i Polian, a także Datyw i Mścibor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też wszystkim piłkarzom, bo dzisiaj dzień piłkarza mamy. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to przypominam, że dzisiaj o 20 w Gwarku The Loves koncertować będą, a będą grali nie byle jaki repertuar, bo repertuar z płyt grupy Sarkofago, brazylijskiej grupy Sarkofago. Co więcej, Incubus i Leporus będą razem z nimi występować, w związku z tym będzie na pewno o czym mówić. A jeżeli chcielibyście nieco inne dźwięki, czy ewentualnie wydarzenia, to uwaga, 3 dekady Katarzyny Pakosińskiej. To akurat ośrodek Ruczej na ulicy Przyzby 10a. Zapraszam Was serdecznie, ale już w piątek na godzinę 18. A jeżeli chodzi o kwestie propozycji filmowych, mam trochę zaskakującą propozycję, bo o 18.30 w Multikinie rozpocznie się transmisja z uroczystej premiery filmu. Premiera w Energylandii będzie się rozgrywała, także nie tak daleko, ale na żywo, moi drodzy. A będzie to 100 dni misja Zeus, premiera oczywiście w Energylandii, ale zaraz po transmisji z premierowych wydarzeń, czyli Czerwonego Dywanu i innych okoliczności, będzie można obejrzeć sam film. A że fabuła jest, no powiedzmy, z kapslem powiązana, no to można myśleć, że będzie się tam działo dosyć dużo. Zapraszam. Multikino 18.30. Informacje bieżące, a skoro tak, to ja Wam przypominam, że trwa cały czas konkurs, a w zasadzie zapisy na konkurs fotograficzny z okazji Dnia Jana Pawła II. Z tymi zapisami może przesadziłem, bo chodzi o nadsyłanie prac konkursowych, których termin upływa, a w zasadzie nadsyłania prac 8 października. Należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice, a dodam, że w ramach konkursu, którego hasło Droga do Życia jest zgodna oczywiście z dniami Jana Pawła II, to można oczywiście powiązać. Dodatkowo podpowiem, że no, konkurs fotograficzny, czyli są nagrody i to wyjątkowo atrakcyjne, pieniężne, które można dostać do ręki. A skoro tak, moi drodzy, zapraszam do udziału, a szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie głównej naszej uczelni, tam regulamin, karta zgłoszenia, no i oczywiście ewentualne zgody opiekunów. To wszystko do pobrania ze strony Głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę non-stop poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. A skoro tak, moi drodzy, no to podpowiem, że jakby co do czego, jutro tuż po 9 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21 herbatka, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierski historie, w których Tomasz Kapuśniak znowu poruszy kilka niezwykle istotnych kwestii. A w zasadzie jedną, ale myślę, że na temat bardzo ciekawy. Do zobaczenia na antenie Radia Nowinki. Zapraszam.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Och, wakacje, gdzie jesteście, moje drogie wakacje? Tak to można by było powiedzieć, bo szybko to zleciało. Aczkolwiek wy może na tego bardzo nie odczuliście, moi drodzy, no bo przecież programy nowinek były dostępne cały czas oczywiście. No i mam nadzieję, że były dla was no, odskocznią od wakacyjnego wypoczynku. A skoro tak, no witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was zrealizuje, poprowadzi. A w programie, no w programie jak co tydzień chciałoby się powiedzieć, wracamy do standardowej ramówki, czyli będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, będzie o filmach, będzie również przy okazji wzmianka o festiwalu w Wenecji, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale jest. Dodatkowo oczywiście będzie o premierach filmowych, będzie o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie nowościach na serwisach streamingowych, tych najbardziej popularnych według mnie oczywiście. No i będzie również nieco propozycji do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To wszystko oczywiście dla was, a skoro tak, no to myślę, że jest to moment, żeby przypomnieć, że wakacje minęły, męskie granie za nami, ale cóż, my możemy jeszcze posłuchać cały czas utworów, które z męskim graniem są powiązane.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pra, siedzę sobie pro pana w kinie. Pan rozumie?
2: No pan rozumie, mamy program na żywo, moi drodzy, w związku z tym tak bywa. A skoro tak, no to już przechodzimy do kwestii najbardziej prozaicznych, koncertowych i nie tylko. Dodam, że zapowiada się naprawdę, ale naprawdę gorący, intensywny weekend w klubie Kwadrat, bo w piątkowy wieczór pan Lee i seans spirytustyczny będzie się odbywał. Będą dżiny? Pewnie tak, moi drodzy. To na piątek, na sobotę LA1 KN P4 RK, czyli The Linkin Park Experience. Jednym słowem muzyka Linkin Park na żywo, aczkolwiek oczywiście w innym wykonaniu. Natomiast na niedzielę Juluka koncertować będzie, w związku z tym macie naprawdę na miejscu w Kwadracie bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo wydarzeń, które się nagromadziły. A jeżeli chodzi to o kwestie bardziej rozbudowane, to dorzucę, że jutro w Gwarku The Loves będzie występował i to z gośćmi, którzy się tam pojawią, nie wiem czy na scenie, ale pojawią się, czyli Geraldo Incubus, Minelli, Armando Leporus, czyli ludzie z Sarkofago związani, a właśnie repertuar tej grupy, co prawda chodzi o płyty z lat 80., będą odgrywane właśnie w klubie Gwarek. Wielki rok dla małych serc 2026 to akurat koncert, którym odbędzie się w Nowochódzkim Centrum Kultury i to jest już 8. edycja tego koncertu charytatywnego. A jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to startuje to wszystko o godzinie 18:00. Tak na marginesie, w Balicach, w Pałacu Radziwiłłów, Silence Music Festival, no troszeczkę, że tak powiem, zaskakujące, ale można podejść. Z kolei w ośrodku Ruczaj, również w piątek o 18:00, Katarzyna Pokosińska będzie występowała i w sumie no, będzie się chyba starała zrobić podsumowanie, no bo czy to 30 lat? No tak, chyba w 96-5 roku kabaret moralnego niepokoju zawitał na pakę, no i tak to się mniej więcej zaczęło. Koncert dla Piotra S. To akurat opera krakowska na ulicy Lubicz 48 zaprasza na sobotę na godzinę 18:00. Myślę, że nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że będzie to koncert ku pamięci Piotra Skrzyneckiego. W związku z tym pojawią się osoby z piwnicy pod Baranami. Czyli niemal cały 30-osobowy zespół piwnicy pod Baranami się tam zjawi, także naprawdę piękny koncert się w Operze Krakowskiej zaczyna i myślę, że nastrojowo też będzie. Przypominam, sobota o godzinie 18:00 w Operze Krakowskiej. W Hyde Parku na odmiany, co prawda też o 18:00, ale zupełnie inne brzmienia, bo Trans Ferdinand Festivals, czyli przyjaciele jak najbardziej będą grali i to transowo. Nie podejmuję się wymienić wszystkich uczestników, ale będzie się na pewno pięknie działo. W Kwadracie, jak już mówiłem, Linkin Park Experience to akurat coś ciekawego. No i Czadar Cafe zaprasza nam koncert Marcina Olesia, a Eterna, tak kiedyś ten tytuł można by chyba było przewinąć. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, które myślę, że można już przesuwać, w Gwarku dla odmiany, ale w sobotę o 20:00, nie w czwartek, Hollywood Rose, czyli Guns N' Roses Tribute, muzyka Guns N' Roses w innym wykonaniu, a jest to oczywiście, będą grali Węgrzy, to też może być ciekawą propozycją. Gala piosenki wakacyjnej w Enceku w niedzielę o 16:00. No cóż, Muzyka jak muzyka, można się rozerwać, także zapraszam. Natomiast Piwnica pod Złotą Pipą w niedzielę o 17.30 zaprasza na Old Metropolitan Band, czyli no, 58 lat na scenie, moi drodzy. Tyle to nawet ja jeszcze nie mam, w związku z tym już możemy sobie popodrygiwać. A jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, uwaga, skończyły się żarty w kinie Kijów, Man i Bukartyk. To akurat muzyka, no może jednak troszeczkę bardziej stand-up będzie się rozgrywał, także myślę, że jest to na pewno coś, co wielu zainteresuje. Przypominam, kino Kijów w poniedziałek o 19:00. Man i Bukartyk, dwie osobowości, trochę innym stylu, ale warto na to się przejść. W Zaścianku z kolei będziecie mieli szansę wysłuchać As December Falls, czyli punk rock w brytyjskim wykonaniu. A jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to uwaga, uwaga, to już jest w sumie bardzo odległy przyszły tydzień, bo nie mniej, nie więcej, tylko w przyszły piątek Groove Shuffles będą koncertowali pod Jaszczurami, także możecie już się do tego mocno, ale to mocno przygotować. A, czy ja coś pominąłem? Mam nadzieję, że nie, moi drodzy, ale jakby co do czego, no to oczywiście też Was serdecznie zapraszam na wszystkie proponowane koncerty. A jeżeli wymyślicie coś ciekawego, dajcie znać, jeszcze mam szansę sprostować to albo w trakcie tego programu, ewentualnie w serwisach informacyjnych jutro i pojutrze. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. A skoro tak, co tutaj było przed chwilą? Tak, przed chwilą to było chyba... tańczę, czyli męskie granie zawitało na naszą antenę. Natomiast o właśnie, Lubimy. To akurat dobry utwór na ten moment. Jakbyście nie poznali Cleo z

No, a wracając jakby do kwestii filmowych, to festiwal filmowy w Wenecji, moi drodzy, trwa. Jeszcze trwa, bo już w niedzielę będą ogłoszone wyniki. Ja podpowiem, że jeżeli chodzi o konkurs główny, to biorą w nim udział, czyli o Złoty Lew, Ink, Danny Boyle, Company, Kaseya Felka, Un Bon Petit Soldat, Stefana Bryze, Backing Fast Start, Warnera Herzoga. To powinniście na to zwrócić uwagę. Quinde Unkant, My El Tugby, Rokuku Bakuku, Hirokazu Koredy. Ten film też powinniście zwrócić. Dziki Koń 9, Martina McDowda. Możliwe, też pamiętajcie, ponoć, jeszcze o tym wspomnę oczywiście, Możliwa miłość Chang Dong-li, Bunker Floriana Zellera, o tym też jeszcze zdążę podpowiedź. Prime Time to Lars Oppenheim, dodatkowo jeszcze Un peu avant une minute, Sokera Questa Note, Nani Moretti, a wcześniejszy to Nicolas Prazer, Dejo Chambor, Andrea Paglioro, La Estrana, Paolo Cipolli, In Fuoco Sci Tri Porti Dentro, Eduardo Di Angelisa, Ritorno a Buenos Aires, Marco Biscia, Nelson Sanna Santa, Hito Akito Shimashitaka, Shinya Takasumuto, Cedric Calm, 5 na 15 na 18, Kaminur, Ali Aksagni, Dao Ilia Kruszkowskiego i Naza, Iwala Abrahama i Rachel Shore. Wiadomo już, że Złotego Lwa za całokształt twórczości dostali George Clooney i Ellen Burstyn. Oczywiście to można powiedzieć. Dodam jeszcze, że oczywiście jest konkurs Horyzonty, który też ma całą masę tytułów, które się tam pojawiają. Tam między innymi Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego startują, także mamy tam pewne polonikum oczywiście. A teraz przejdźmy jakby do kwestii związanych z samymi filmami. Jeżeli chodzi o Backing Fast Start, to film Wernera Herzoga. Te filmy poruszają, znaczy mówię o reżyserze oczywiście, jego filmy poruszają. Nie zawsze mogą się podobać przy pierwszym podejściu, ale zawsze coś przekazują, w związku z tym chociażby dlatego warto po prostu te filmy pooglądać. Generalnie Hirokazu Koreda podobno też stworzył doskonały film, czyli Roku Bakku. To może Was zainteresować oczywiście. No i jeszcze jedna propozycja, może troszeczkę zaskakująca, bo Dziki Koń 9 Martina McDowna. Film w zasadzie jeszcze do wczoraj miał chyba rekord festiwalu, bo 14 minut był oklaskiwany. Jednym słowem, naprawdę piękna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj, już sprawa się troszeczkę przesunęła, bo Bunker Floriana Zellera, w którym możemy zobaczyć Penelope Cruz i Javiera Bardema, dostał 18-minutową owację, co oznacza, że moi drodzy, jest to jedna z najdłuższych owacji w historii festiwalu, przynajmniej odkąd są prowadzone, że tak powiem, te dane, bo dłuższe miał Pedro Almodóvar w pokoju obok, tak na marginesie, jeżeli dobrze pamiętam, Penelope Cruz też tam występowała. A da jeszcze dłuższą, bo ponad 22-minutową owację miał głos Hind Rijab, Kouter Benhini, który w ubiegłym roku miał 22 minuty braw. Moi drodzy, to jest naprawdę naprawdę wielkie wydarzenie, znaczy wydarzenie, filmy na pewno artystycznie dopieszczone, ciekawe i co więcej, sama waga tego, w jaki sposób publiczność, to wyrobiona publiczność docenia tego typu filmy, jest to na pewno ważkie i istotne. Swoją drogą
myślę, że Penelope Cruz znowu zadała szyku, no bo skromność czasami może zrobić więcej niż, no powiedzmy, zbyt wylewne eksponowanie tego i owego. Chociaż z drugiej strony jednym no powiedzmy ze skandalików związanych z Wenecją, to uwaga, była, no, znaczy aktorka pośrednio też, ale bardziej piosenkarka, która, no, pojawiła się, no, uwierzcie lub nie, ale w jaki sposób to zauważyli, że ponoć miała nieogolone nogi. No, moi drodzy, w czasach, kiedy wydawałoby się, że akurat kwestia własnych poglądów czy, no, powiedzmy, imażu, to jest sprawa bardzo indywidualna. Tutaj, no, snobi czy ewentualnie, no, nie wiem, jakby to określić, uznali, że jest to nie teges, jeżeli kobieta jest, no, powiedzmy, nieodmalowana, niewygolona i tak dalej. Zaznaczam, mówię o goleniu nóg, moi drodzy. A skoro już mowa o festiwalu w Wenecji, no to tak jak wspomniałem, już w najbliższą sobotę ogłoszenie wyników w tych głównych konkursach Festiwalu Filmów w Wenecji, czyli Złote Lwy, no i oczywiście w ramach Horyzontów również wszystko wtedy będzie jasne. Skoro tak, no to dobra. Może być pletka, moi drodzy, czemu nie?

No tak, festiwal w Wenecji, tak jak powiedziałem, 12 września, sobota, będą wyniki. A my przechodzimy do propozycji filmowych, premier filmowych, które rozegrają się już w nadchodzący weekend, aczkolwiek no, powiedzmy, że będę troszeczkę korygował, że tak powiem, pewne rzeczy. Na pewno animacja familijna zresztą, norwesko-szwedzka, podręcznik dla superbohaterów, będzie do obejrzenia już od piątku. Generalnie mamy tutaj naszą sympatyczną bohaterkę, która jest nowa w Rosenhill, no i odkrywa podręcznik supermocy, no i zostaje superbohaterką, a że musi jeszcze dawnych prześladowców polubić, bo razem muszą powalczyć. No, jednym słowem, jak to w komiksach się bywa, tak tutaj akurat w animacji też. Kolejna propozycja, tym razem dokument muzyczny Oasis Don't Look Back in Anger. Cóż ja mogę wam powiedzieć, brytyjski film o Oasis to nic, co mogę dodać, bo znacie na pewno ją doskonale, ale w każdym razie jest to historia godzenia się braci, piosenek, jednym słowem coś, co porusza serca. Przy okazji pamiętajcie o tym, że ta muzyka dalej jest żywa, przynajmniej jeżeli chodzi o różne miejsca. Kolejna propozycja, uwaga, Teresa Kobieta, która została świętą, biografia dramatyczna zresztą. To akurat belgijsko, duńsko, macedońsko, szwedzko, bośniacki film. Generalnie jeżeli chodzi o świętą Teresę z Kalkuty, różne rzeczy, że tak powiem, ostatnio wypłynęły, natomiast wszystko to zaczęło się w pewnym sensie oczywiście w Indiach w sierpniu 1948 roku, kiedy to Teresa, przełożona zakonu sióstr Rolertanek, z niecierpliwością oczekuje listu, który wreszcie pozwoli jej opuścić klasztor i założyć stowarzyszenie, które zgromadzenie, które akurat znamy do dzisiaj. Kolejny film to akurat tak, nominalnie film do obejrzenia od piątku, natomiast ja podpowiem, że jutro w Multikinie bodajże o 18.30 totalna odjazdowa akcja, bo film polski Mikołaja Płaszczana. Film, który jest jedną kontynuacją jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat, w którym powiedzmy bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż dotychczas. Jednym słowem znowu zobaczycie i Hannę Puchalską, i Bartasza Laskowskiego, a w tle jeszcze Pola Sieczko czy Kinga Banaś. Jednym słowem dużo młodych twarzy do obejrzenia i zobaczenia. A jeżeli chodzi o ten element wtórny, to podpowiem, że jutro o 18.30 transmisja w Multikinie z premiery filmu. Premiera niezwykła, bo w Energylandii się rozgrywa, natomiast zaraz po transmisji z premiery, gdzie będzie wszystko i z rozmachem i z przytupem, będzie oczywiście możliwość obejrzenia przedpremierowo filmu 100 dni Misja Zeus, bo o tym to filmie właśnie w tej chwili mówimy. Dodam jeszcze, że oczywiście film może się spodobać w większości. Kolejny film, Mistyczka, dramat polski Jana Sobieralskiego. Taka opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu egzystencji i niezwykłej drogi, która zaprowadziła Alicję Leszczewską do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. Jak bardzo mistyczne? No cóż, możecie sprawdzić oglądając film. Kolejny film, dokument religijny, polski zresztą,

Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, człowieku, który pomimo choroby uczynił z życia misję miłości, walcząc o godność innych i przyjmując, jak ważne jest kochać i być kochanym, a generalnie chodzi o człowieka, który prowadził hospicjum, w związku z tym naprawdę poruszający film. Kolejna propozycja to komedia przygodowa, belgijsko-francuska, troszeczkę kolorowana marsupilami, czyli mamy tutaj rejs wakacyjny, rejs i w trakcie tego rejsu rodzina odgrywa w bagażu uroczego, ale niemożliwego do okiełznania żółtego stworka, który zamieni ich wyjazd w pełną chaosu przygodę. Jednym słowem, futrzak, no prawie, że jak taki szybki jak błyskawica. No może ten akurat nie jest taki szybki, ale nie zmienia to faktu, że na pewno możemy się tutaj rozanieić, widząc te słodkie oczy. Kolejny film, Bez końca, film polski, dokument, kolejny zresztą. Film, w którym poznajemy Daniela, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, chcąc odszukać ciało, albo w zasadzie nie to, że odszukać ciało. On chce po prostu upewnić się, ma nadzieję, że jego syn wciąż żyje, a to poszukiwania to jest w tym momencie kwestia udokumentowania, że nie ma go właśnie w tej Wiśle. Kolejna propozycja, Totalna Magia 2. No, minione już troszeczkę gwiazdy kina, bo i Sandra Bullock, i Nicole Kidman pewnie możemy w ten sposób nazwać, pojawiają się w tym filmie, a że partneruje mi jeszcze Leon West i Leo Pace. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozmowę, to mamy tutaj wielopokoleniową rodzinę czarownic, które skazane na wieki na brak miłości próbują złamać klątwę, stawiając czoła mrocznym sekretom. No i przy okazji poświęcając siebie nawzajem. To akurat taka magia. Amerykański film, fantazy troszeczkę, ale przede wszystkim również komedia romantyczna, bo o uczuciach będzie tam dużo. No i propozycja, na którą myślę, że wielu oczekiwało, bo jest to chyba jedna z bardziej oczekiwanych premier filmowych, Niebo nad Normandią. Thriller wojenny, to chyba jest oparte na książce, która troszeczkę tutaj zarysowuje, ale mamy 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, a losy świata mają zależeć od pogody, bo wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategia i decyzje, których skutki odczuć może cały świat. Jednym słowem, decyzje, które zależne są od wielu, ale to wielu czynników. W tym przypadku pogody i właśnie o czymś takim będzie tutaj mowa. I ostatnia propozycja. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest to w tym momencie film, który wraca na ekrany. Kryminał, thriller. Film czarno-biały. Film z nowej fali, francuskiej nowej fali. W rolach głównych Jean Moreau, młodziutka Jean Moreau wówczas, Maurice Ronet, też bardzo młody, i Jean Wall, tudzież Helga Andersen. Jeszcze Maurice Ronet też się tam przewija. Natomiast pamiętajcie, że jest to film, który jest przywrócony na ekrany kinowe. To jest film z 1958 roku, czyli ma on już w tej chwili, tak lekko licząc oczywiście, blisko 70 lat i o tym trzeba po prostu pamiętać, oglądając go. Ale dalej jest to klasyk filmowy, który warto obejrzeć, a film to Windą na szafot. Generalnie chodzi tutaj o mężczyznę, który zabija męża swojej kochanki, ale z pewnych powodów wraca na miejsce zbrodni, natomiast w tym czasie pojawia się awaria prądu i zostaje uwięziony w windzie, co oczywiście ma pewne reperkusje. Film Louisa Mela, myślę, że zresztą również według jego scenariusza,
Myślę, że ten film po prostu każdy miłośnik filmu powinien obejrzeć. Przypomina Maurice Ronet, Jean Moreau, Lino Ventura, Yuri Bertin i Georges Payul. To akurat bohaterowie, których możemy zobaczyć, no niektórzy z nich już nie żyją. Zapraszam do kina oczywiście. A skoro tak, myślę, że to będzie dobra propozycja.

No dobra, to były propozycje filmów do obejrzenia w kinach. Teraz przejdźmy do serwisów streamingowych. Tak na marginesie, jakbyście nie mieli tej świadomości, to na jednym z kanałów, no niestety płatnym, na FX-ie Mandaloriana puszczają od 2 tygodni w niedzielę o godzinie 20, także dla tych, którzy nie byli świadomi tego faktu, polecam, no bo to jest miejsce, gdzie można ewentualnie się do tego przymierzyć. Przypominam Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu, czyli kontynuacja, ale filmowa, kinowa, już jest na Disney Plus od 2 września, także możecie się do tego przymierzyć oczywiście. Natomiast Mandalorian to jest akurat miejsce, w którym możecie się zorientować, od czego to się zaczęło, no bo tam się spotykają. Chad Powers, drugi sezon, to również jest już od kilku dni na Disney Plus. No i uwaga, chyba zapowiedź będzie, bo na koniec przyszłego tygodnia, w środę, Krwawe Miasto, wszystkie odcinki będą dostępne, także możecie się do tego przymierzyć. Miasto, czyli Berlin, miasto, państwo na krawędzi. Historia chyba tego, no właśnie, jeszcze Minimum Bezpieczeństwa, też od 16 września. Z rzeczy, które jeszcze w międzyczasie się pojawiły, to uwaga, LEGO Gwiezdne Wojny, The Mandalorian. No wykonanie LEGO, ale mimo wszystko też świat Gwiezdnych Wojen, warto o tym pamiętać od kilku dni. Dzisiaj The Gears, projekt Khloe Kardashian, to akurat wystartowało. Również od dzisiaj Made in Korea, drugi sezon, no i Obłęd, również od dzisiaj. Natomiast od jutro 5 sezon, w zasadzie od jutra kolejne odcinki 5 sezonu Sekretów Mormońskich Żon, też o tym pamiętać należało. Dodatkowo jeszcze Amerykański Tata, to będzie dostępne od przyszłej środy, czyli od 16 września. Jeżeli chodzi o Disneya, to na razie chyba tyle. Natomiast przerzucamy się na, uwaga, HBO Max, gdzie, no powiedzmy, parę rzeczy na pewno się można powiedzieć, bo tam i Krwawy Sport, i Ostatni Strzelec, i 3 megawattogodziny, tudzież chyba Cyborg i Rewolwerowcy się objawić mają, albo już się objawili. Rainman jeszcze gdzieś w międzyczasie, też chyba o tym należałoby powiedzieć. No i Creed 2, a dodatkowo Mój Mistrz i Kochaj Mnie Czule. To akurat wszystko między innymi, właśnie Pan Wilki Spółka, jeszcze to dla tych młodszych oczywiście. Od 1 września jest Kuba Wojewódzki 40, odcinek pierwszy chyba dostępny, także możecie sobie pooglądać jakby co do czego. A jeżeli chodzi o te bieżące sprawy, Collision, pierwszy odcinek jest od 2 dni dostępny do obejrzenia. Natomiast od dzisiaj W Ukryciu, Rozkosze Okrodu Ziemskiego i Mason. Natomiast od jutra The Last Woodson, trzeci sezon, odcinki 1-8. Dodatkowo Cuts Vegas w Bangkoku, Cuts Vegas 3. Jednym słowem mamy cały zestaw, no dodatkowo jeszcze Mój Mistrz, to od jutra oczywiście będzie rozrywkowo. Od 11 września przypominam, że jest to rocznica dla Amerykanów niezwykle ważna, ale akurat chyba nie ma tutaj nic takiego, natomiast będzie Creed 3 odcinki, czyli Creed Narodziny Legendy, Creed 2, Creed 3, dodatkowo Fernando jeszcze gdzieś się pojawi, no i Zabójcza Historia, odcinek pierwszy, a dodatkowo Projekt Czasów Pandemii, 4 pierwsze odcinki. To akurat od pojutrza, od środy. Natomiast od soboty, moi drodzy, Kochaj Mnie Czule, wspomniany Pan Wilki Spółka i Na Ringu z Rodziną. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj sprawa jest bardziej rozrzucona, bo oni tradycyjnie wrzucają dużo propozycji na sam początek, ale już podpowiem, że w przyszłym tygodniu
Niglej. Pierwszy sezon będzie dostępny chyba od środy, także możecie się do tego bardzo, ale to mocno przygotować. A jeżeli chodzi o wspomniane tytuły, no to podpowiem, że Wikingowie już są dostępne od jakiegoś czasu, dodatkowo jeszcze Alamo. No i Skłóceni z życiem, klasyk, który chyba też się może podobać, Wielka Ucieczka, też klasyk, też godne polecenia. No i Moby Dick, moi drodzy, w sumie to nie sprawdziłem, która to jest ekranizacja, ale myślę, że w ciemno też można sobie pozwolić na obejrzenie. Dla tych, którzy lubią Clinta Eastwooda, no to Gaś Dynamitu również jest do obejrzenia, ale również i Mechanik, także do obejrzenia. No i Wściekły Byk, oscarowy film, też chyba warto obejrzeć. Życzenie Śmierci, Charles Bronson, chyba to była ostatnia ekranizacja z Charlesem Bronsona. Dodatkowo Rok Smoka również będzie do obejrzenia, Duch 2, na Jeźdźcy z Marsa, tego sobie nie mogę przypomnieć, ale tak podpowiadam. Natomiast z klasyków, moi drodzy, Życzenie Śmierci 8 jeszcze też się pojawi, a dodatkowo Rain Man, czyli niesamowity film z Dustinem Hoffmanem w roli troszeczkę upośledzonego brata, którym się ma zająć jego młodszy brat. Życzenie Śmierci to nie jedyne było, tak, ale będą, o właśnie, Szyfry Wojny i Wojna Harta. To drugie to akurat, a właśnie, Seks w Wielkim Mieście. Wszystkie 6 sezonów będzie również do obejrzenia, jest już do obejrzenia. Dodatkowo Wojna Harta, doskonały film z Bruce'em Willisem, wojenny film. Szyfry Wojny, inny film wojenny, tym razem o Nawahach, którzy jako szyfranci walczą na Pacyfiku. Dodatkowo Walkiria, to od razu z Tomem Cruise'em, czyli historia zamachu na Hitlera, a dodatkowo jeszcze Milczenie Owiec i Kerry, czyli będzie straszenie, moi drodzy, będzie naprawdę straszenie. A poza tym od 4 września jest Król Dopalaczy do obejrzenia i od 11 września, czyli to już od pojutrze, od piątku, Wielki Marty będzie na ekranach Prima, dlatego, że mówię o tym filmie, dlatego, że jest to film, który myślę, że powinniście obejrzeć, no bo przecież w tym roku, podkreślam, w tym roku, w marcu, naprawdę bił się jak równy o nagrody oscarowe. Timothy Chalamet w roli, która, no, myślę, że może się spodobać większości z nas. Na pewno coś przeoczyłem, natomiast jeżeli już, to wrócę do tego jeszcze przy okazji kolejnych programów. W końcu jeszcze we wrześniu się spotkać mamy szansę kilkakrotnie. Jeżeli chodzi o propozycję Netflixa, to tytuły licencyjne. Mocna rzece Quay jest już do obejrzenia od jakiegoś czasu, także polecam, no bo to jeden z filmów, które, no, ilością Oscarów mógłby obdzielić parę innych filmów, to tak przy okazji. Korpus Weteranów również jest już od jakiegoś czasu dostępny, tudzież, uwaga, od wczoraj Troja jest również już na Netflixie. Natomiast Pet Kombinator, pierwsze 3 sezony już od dzisiaj też są dostępne i możecie ewentualnie sobie to pooglądać. Wilkołak to będzie akurat od poniedziałku do obejrzenia, dodatkowo jeszcze Bajeczni Niebogaci Azjaci to od środy, także już w tej chwili was zapraszam. To były propozycje Netflixa, ale te licencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to chciałbym podpowiedzieć, że Gentlemani sezon drugi już jest do obejrzenia od paru dni, także możecie się do tego przymierzyć. Natomiast jeszcze Dunk podpowiem, tudzież Fauda sezon 5 od wczoraj na serwerach Netflixa. Natomiast od dzisiaj Małżeństwa i ich przekleństwa, trzecia odsłona, też warto o tym pamiętać. No i Bogdan Bonner, Egzorcysta sezon 7, też od dzisiaj.
Dziewczyna zasady to będzie od jutra dostępna, a kłamstwo idealne również, natomiast od piątku w zespole Sidła, no i NFL Melbourne Game również od piątku będą do obejrzenia dla dzieci od pojutrze, czyli nie od pojutrze, przepraszam, od poniedziałku. Koci domek Gabi, sezon 14, także już mogę was chyba na to zaprosić. Tyle, jeżeli chodzi o propozycje te Netflixowskie, HBO-owskie, Disneyowskie i amazońskie. A ja proponuję w tej chwili, no właśnie, co mogłoby was tutaj zainteresować? A niech będzie męskie granie jeszcze raz. Co mi szkodzi?

No i przyszła pora na propozycje filmów, które można obejrzeć na ekranach telewizorów. Skoro tak, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o Polsat, to dzisiaj o 22.45 Aniołki Charlie'ego, zawrotna szybkość, komedia, obsada całkiem sympatyczna. Natomiast no... Powiedzmy, możecie być zaskoczeni, no bo w Habitach naszym aniołkom też ładnie jest. World Trade Center do obejrzenia o 23 na TVN-ie. Tutaj nie zapomnieli, że już pojutrze Ameryka będzie świętować i żałować oczywiście tego dnia. Natomiast na stopklatce Czerwony Świt, od razu zaznaczam, to o 21.50, natomiast to nie jest ten Red Dawn z Patrickiem Swayze, to jest w tym momencie kolejna wersja filmu z 2012 roku, myślę, że też się spodobać może. Hitler, minuta po śmierci, to akurat Puls nas akurat takim filmem zabawi. Natomiast ja podpowiem, że jakby co do czego, to uwaga, uwaga, można ewentualnie jutro idziemy do kina obejrzeć dramat wojenny z 2007 roku, polski dramat wojenny na TVP Kobieta o 22.30. Myślę, że to się wam spodobać może. Bo film oczywiście jest jak najbardziej atrakcyjny, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o jutro, to tutaj przerzucamy się oczywiście. Na Polsacie Plan Lotu będzie do obejrzenia z 2005 roku. Chodzi o to, że znaczy Judy Foster w roli matki, której z samolotu znika jej dziecko. Niesamowite, natomiast to akurat na Polsacie jutro o 22.55, natomiast o 22.40 na TVN-ie Bogowie. Polski film z 2014 roku, doskonała rola Tomasza Kota, który wciela się w rolę Zbigniewa Religii. I cofamy się do lat 80. do pierwszych operacji przeszczepu serca, które rozgrały się w zabrzańskiej klinice. Na stopklatce dla odmiany o 22.20 Tom Hanks będzie w Apollo 13 do obejrzenia, także już podejść możecie, w zasadzie zarezerwować sobie termin. A z kolei Sensacja, czyli Zabić Bin Ladena, operacja Geronimo o 22.15 na Pulsie, to również oczywiście jutro będzie do obejrzenia. O 21.00 Maska z 1994 roku z przebojową, niesamowitą rolą Jima Carreya. Natomiast jakby co do czego, to na TVP Kultura Szabla od Komendanta, klasyk polskiego kina z 1996 roku, będzie do obejrzenia o 22.10. A na TVP Kobieta, uwaga, uwaga, o 22.30 Pianista. No, rola niesamowita, klasyk kina, John Brody w roli Szpilmana, pianista, który przetrwał okupację i później przetrwał również dzięki pomocy niemieckiego oficera. Dodam jeszcze, pianista żydowskiego pochodzenia. Czy jeszcze coś? Nie, to już tyle, jeżeli chodzi o propozycje. Na piątek to, uwaga, uwaga, Egzorcysta papieża, horror będzie na Polsacie o 21.00, czyli Do straszenia, a o 23.10 Wojna Światów z 2005 roku, czyli Tom Cruise, który w tym momencie patrzy, jak Marsjanie atakują. Znaczy, to podkreślam jeszcze raz, to Wojna Światów, czyli reedycja wspaniałego filmu sprzed kilkudziesięciu lat pod tym samym tytułem. Skontynuowany pierwowzór to była audycja radiowa, która no tak została odebrana przez część widzów, że uznali, że jest to transmisja na żywo i wywoła wielkie zamieszanie i wręcz tragedię nawet. Na stopklatce o 21.55 klasyk 2014 roku, czyli Niezgodna.
to będzie w piątek oczywiście. Natomiast Liberator 2 będzie co? Pociąg tym razem, nie pancernik, tylko pociąg przez góry skaliste i no tak, główny bohater, który kiedyś był dobry, a w tej chwili lubi ruskich. Natomiast Miłość wysokich lotów, dramat obyczajowy na TVN7 22:45 będzie do obejrzenia, natomiast o 21:00 horror Escape Room, to będzie akurat na Super Polsacie, tak dorzucę. A jeżeli chodzi o film, to uwaga, TVP Kultura, Zakochani Rzymie, o nowożeńcach, którzy właśnie do tego miasta trafili, a w końcu jest to, no, jakby nie było, propozycja, no, myślę, że intrygująca ogólnie rzecz ujmując. Stowlight, animacja po północy będzie jeszcze polsko-portugalska do obejrzenia sprzed paru lat, też chyba się może wam spodobać. I teraz sobota. Skoro tak, to tutaj od razu podpowiem, że rano możemy jeszcze młodych widzów ewentualnie obdzielić, no bo animacja Paddington będzie do obejrzenia na TV6 o 7:55. No i Tajna baza, komedia o 6:55, jakby co. Nie wiem, kto miałby wstać, ale jakby wstały dzieciaki, to jest to chyba jedyna formuła, kiedy można ewentualnie spróbować jeszcze troszeczkę dospać. Ci, którzy chcieliby troszeczkę odgrzać kotleciki, Pogromcy duchów, dziedzictwo na Super Polsacie o 9:55, może nie do końca do dzieci, ale z drugiej strony myślę, że spodobać się może. A poza tym jeszcze Jumanji, następny poziom o 11:35, to akurat na Polsacie będzie do obejrzenia. Natomiast wracamy akurat do wieczoru, no i uwaga, Jurassic World Dominion, to akurat na Polsacie 22:00 będą nas straszyć dinozaurami, to tak jakby. I Wiek Adeline, melodramat na TVN o 21:35, też chyba warto pamiętać. Natomiast na stopklatce o 22:15 Mississippi w ogniu z 1988 roku. Gwiazdorska obsada, to chyba tyle powinno wam wystarczyć. Dochodzenie prowadzone przez agentów FBI w 1964 roku na głębokim południu Stanów Zjednoczonych. No i cóż mogę powiedzieć, film oscarowy, film doskonały, po prostu jeżeli nie widzieliście, powinniście obejrzeć. Puls z kolei sensacje w postaci Niezniszczalnych wam zaproponuje. Natomiast idąc troszeczkę dalej, Maksimum Ryzyka 23:25 na Super Polsacie jeszcze będzie do obejrzenia, też chyba wam się to spodobać może. No i film biograficzny Wielkie Oczy na TVP Kultura, czyli lata 60. i portret kobiet i dzieci o wielkich oczach, które autorstwu przypisuje sobie Walter Kane. Malarka postanawia kiedyś wyjawić prawdę. Okazuje się, że to nie do końca tak było. Myślę, że warto pamiętać. Wielkie Oczy, bardzo fajny film skądinąd, biografia, ale naprawdę ogląda się sympatycznie. Jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, to znowu tutaj proponujemy nieco wcześniejsze również propozycje, no bo też dzieci mogą chyba troszeczkę wcześniej wstać. TVN7, Mój przyjaciel Delfin, film przygodowy o 7:25, to chyba powinno wam się spodobać. A jeżeli chodzi o takie późniejsze pory, Ace Ventura Junior, przygoda, a może nie wyższych lotów, ale ogląda się naprawdę sympatycznie, także zapraszam. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, Jerry Maguire na Polsacie, czyli historia agenta sportowego, który postanawia wyjść na swoje, no i przy okazji przełamać pewne tabu. To akurat Polsat 22:55.
Nie wiem, czy to proponować, ale bo to akurat dla wybrańców chyba film na TVN-ie Zenek będzie do obejrzenia, czyli Zenon Martyniuk, moi drodzy, możecie jego historię obejrzeć. Czy polecam? Może nie do końca, ale z drugiej strony warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna propozycja, Stop Klatka, Twarda Sztuka o 20:00, film Jane Fondą w jednej z głównych ról, ale nie tylko, bo jest tam w tym momencie, ona już gra rolę tutaj babci, do której przyjeżdża wnuczka trochę zbuntowana, którą ona po prostu musi troszeczkę ustawić i to jej się chyba w pewnym stopniu udaje. Puls z kolei zaprasza o 20:00 na Johna Wicka 4. Także też możecie się tutaj zadomowić. Natomiast dla tych, którzy lubią fantastykę, przypomnę, bo na pewno większość już o tym pamięta, 20 TVN 7 niedziela, Duna. Ta Duna, ta nowsza Duna, a w zasadzie Duna 1 będzie do obejrzenia jak najbardziej. 155 minut doskonałej zabawy. Pamiętajcie o tym. No i jeszcze jedna sprawa, animacja Słońce z 1977 roku. Film zrealizowany bez użycia kamery, tak podpowiem. Taka alegoria o przemijaniu ludzi. 77 rok. To akurat produkcja polska, a na TVP Kultura o północy będzie do obejrzenia. No i jeszcze tak na szybciora oczywiście. Podpowiem dwie propozycje na poniedziałek, bo tam będzie do obejrzenia Jeden Strzał o 22:00, jakby co. No i Metro Strachu o 23:10 na Polsacie. Czy powinienem jeszcze... Aha, tak, Krwawy Diament jeszcze na TVN 7 o 23:15. Też o tym pamiętajcie. Zapraszam do oglądania filmów różnych. Mogą być w kinach, telewizji, czasami też serwisy streamingowe. A ja myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy sobie chyba coś zagrać.

0: Yaşız.
1: Tak, no to a propos tych drinków, to ja chciałbym serdecznie pozdrowić moje koleżanki i kolegów, którzy razem ze mną kończyli szkołę podstawową numer 35. Było to jakiś czas temu, ale spotkanie będziemy mieli. Pozdrawiam ich serdecznie. Natomiast a propos ostatniego utworu, to w zasadzie ten utwór pojawił się dlatego, że chciałem wam zaprezentować, co Blanka śpiewa ostatnimi czasy. Baby, no powiedzmy, troszeczkę tego czasu minęło, w związku z tym Baby już cię trochę przejadła, a teraz Niewinna, co prawda ze Skolimem i Krakhausem, to może się podobać. Tak, ale to było już w zasadzie tak na papa, moi drodzy, bo ja ze swojej strony oczywiście przypominam, że zapraszam do słuchania nowinek. Jutro o 9 możecie wysłuchać Kultywatora jeszcze raz. Wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie was zapraszam. Natomiast dzisiaj mówię wam już do usłyszenia i papa, moi drodzy. No i na koniec utwór, który specjalnie sobie zostawiłem, Gibbs, Igo i For Money tutaj zagrają dla was. Ostatni dzień lata, pa, cześć. Znaczy spokojnie, lato jeszcze troszeczkę trwa.

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, ważnej sprawie rodzinnej.

www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Mamy dzisiaj czwartek, 10 dzień września i 253 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Łukasz, Sebastian, Mikołaj, ale także Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Poliana, Polianna i Polian, a także Datyw i Mścibor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też wszystkim piłkarzom, bo dzisiaj dzień piłkarza mamy. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to przypominam, że dzisiaj o 20 w Gwarku The Loves koncertować będą, a będą grali nie byle jaki repertuar, bo repertuar z płyt grupy Sarkofago, brazylijskiej grupy Sarkofago. Co więcej, Incubus i Leporus będą razem z nimi występować, w związku z tym będzie na pewno o czym mówić. A jeżeli chcielibyście nieco inne dźwięki, czy ewentualnie wydarzenia, to uwaga, 3 dekady Katarzyny Pakosińskiej. To akurat ośrodek Ruczej na ulicy Przyzby 10a zaprasza Was serdecznie, ale już w piątek na godzinę 18. A jeżeli chodzi o kwestie propozycji filmowych, mam trochę zaskakującą propozycję, bo o 18.30 w Multikinie rozpocznie się transmisja z uroczystej premiery filmu. Premiera w Energylandii będzie się rozgrywała, także nie tak daleko, ale na żywo, moi drodzy. A będzie to 100 dni misja Zeus, premiera oczywiście w Energylandii, ale zaraz po transmisji z premierowych wydarzeń, czyli Czerwonego Dywanu i innych okoliczności, będzie można obejrzeć sam film. A że fabuła jest, no powiedzmy, z kapslem powiązana, no to można myśleć, że będzie się tam działo dosyć dużo. Zapraszam. Multikino 18.30. Informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam przypominam, że trwa cały czas konkurs, a w zasadzie zapisy na konkurs fotograficzny z okazji Dnia Jana Pawła II. Z tymi zapisami może przesadziłem, bo chodzi o nadsyłanie prac konkursowych, których termin upływa, w zasadzie nadsyłania prac 8 października. Należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice, a dodam, że w ramach konkursu, którego hasło Droga do Życia jest zgodna oczywiście z dniami Jana Pawła II, to można oczywiście powiązać. Dodatkowo podpowiem, że no, konkurs fotograficzny, czyli są nagrody i to wyjątkowo atrakcyjne, pieniężne, które można dostać do ręki. A skoro tak, moi drodzy, zapraszam do udziału, a szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie głównej naszej uczelni, tam regulamin i karta zgłoszenia, no i oczywiście ewentualne zgody opiekunów. To wszystko do pobrania ze strony Głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę non-stop poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. A skoro tak, moi drodzy, no to podpowiem, że jakby co do czego, jutro tuż po 9 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21 herbatka, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierski historie, w których Tomasz Kapuśniak znowu poruszy kilka niezwykle istotnych kwestii. A w zasadzie jedną, ale myślę, że na temat bardzo ciekawy. Do zobaczenia na antenie Radia Nowinki. Zapraszam.

Wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać

Rzekł Wartko, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chulwie na co, myśląc, że jest czekać warto.

Mamy dzisiaj czwartek, 10 dzień września i 253 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Łukasz, Sebastian, Mikołaj, ale także Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Poliana, Polianna i Polian, a także Datyw i Mścibor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też wszystkim piłkarzom, bo dzisiaj dzień piłkarza mamy. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to przypominam, że dzisiaj o 20 w Gwarku The Loves koncertować będą, a będą grali nie byle jaki repertuar, bo repertuar z płyt grupy Sarkofago, brazylijskiej grupy Sarkofago. Co więcej, Incubus i Leporus będą razem z nimi występować, w związku z tym będzie na pewno o czym mówić. A jeżeli chcielibyście nieco inne dźwięki, czy ewentualnie wydarzenia, to uwaga, 3 dekady Katarzyny Pakosińskiej. To akurat ośrodek Ruczej na ulicy Przyzby 10a. Zapraszam Was serdecznie, ale już w piątek na godzinę 18. A jeżeli chodzi o kwestie propozycji filmowych, mam trochę zaskakującą propozycję, bo o 18.30 w Multikinie rozpocznie się transmisja z uroczystej premiery filmu. Premiera w Energylandii będzie się rozgrywała, także nie tak daleko, ale na żywo, moi drodzy. A będzie to 100 dni misja Zeus, premiera oczywiście w Energylandii, ale zaraz po transmisji z premierowych wydarzeń, czyli Czerwonego Dywanu i innych okoliczności, będzie można obejrzeć sam film. A że fabuła jest, no powiedzmy, z kapslem powiązana, no to można myśleć, że będzie się tam działo dosyć dużo. Zapraszam. Multikino 18.30. Informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam przypominam, że trwa cały czas konkurs, a w zasadzie zapisy na konkurs fotograficzny z okazji Dnia Jana Pawła II. Z tymi zapisami może przesadziłem, bo chodzi o nadsyłanie prac konkursowych, których termin upływa, a w zasadzie nadsyłania prac 8 października. Należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice, a dodam, że w ramach konkursu, którego hasło Droga do Życia jest zgodna oczywiście z dniami Jana Pawła II, to można oczywiście powiązać. Dodatkowo podpowiem, że no, konkurs fotograficzny, czyli są nagrody i to wyjątkowo atrakcyjne, pieniężne, które można dostać do ręki. A skoro tak, moi drodzy, zapraszam do udziału, a szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie głównej naszej uczelni, tam regulamin i karta zgłoszenia, no i oczywiście ewentualne zgody opiekunów. To wszystko do pobrania ze strony Głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę non-stop poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. A skoro tak, moi drodzy, no to podpowiem, że jakby co do czego. Jutro, tuż po 9 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21 herbatka, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynier historie, w których Tomasz Kapuśniak znowu poruszy kilka niezwykle istotnych kwestii. A w zasadzie jedną, ale myślę, że na temat bardzo ciekawy. Do zobaczenia na antenie Radia Nowinki. Zapraszam.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Och, wakacje, gdzie jesteście, moje drogie wakacje? Tak to można by było powiedzieć, bo szybko to zleciało. Aczkolwiek wy może na tego bardzo nie odczuliście, moi drodzy, no bo przecież programy nowinek były dostępne cały czas oczywiście. No i mam nadzieję, że były dla was no, odskocznią od wakacyjnego wypoczynku. A skoro tak, no witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was zrealizuje, poprowadzi. A w programie, no w programie jak co tydzień chciałoby się powiedzieć, wracamy do standardowej ramówki, czyli będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, będzie o filmach, będzie również przy okazji wzmianka o festiwalu w Wenecji, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale jest. Dodatkowo oczywiście będzie o premierach filmowych, będzie o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie nowościach na serwisach streamingowych, tych najbardziej popularnych według mnie oczywiście. No i będzie również nieco propozycji do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To wszystko oczywiście dla was, a skoro tak, no to myślę, że jest to moment, żeby przypomnieć, że wakacje minęły, męskie granie za nami, ale cóż, my możemy jeszcze posłuchać cały czas utworów, które z męskim graniem są powiązane.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pra, siedzę sobie pro pana w kinie. Pan rozumie?
2: No pan rozumie, mamy program na żywo, moi drodzy, w związku z tym tak bywa. A skoro tak, no to już przechodzimy do kwestii najbardziej prozaicznych, koncertowych i nie tylko. Dodam, że zapowiada się naprawdę, ale naprawdę gorący, intensywny weekend w klubie Kwadrat, bo w piątkowy wieczór pan Lee i seans spirytustyczny będzie się odbywał. Będą dżiny? Pewnie tak, moi drodzy. To na piątek, na sobotę LA1 KN P4 RK, czyli The Linkin Park Experience. Jednym słowem muzyka Linkin Park na żywo, aczkolwiek oczywiście w innym wykonaniu. Natomiast na niedzielę Dziuluka koncertować będzie, w związku z tym macie naprawdę na miejscu w Kwadracie bardzo, bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo wydarzeń, które się nagromadziły. A jeżeli chodzi to o kwestie bardziej rozbudowane, to dorzucę, że jutro w Gwarku The Loves będzie występował i to z gośćmi, którzy się tam pojawią, nie wiem czy na scenie, ale pojawią się, czyli Geraldo Incubus, Minelli, Armando Leporus, czyli ludzie z Sarkofago związani, a właśnie repertuar tej grupy, co prawda chodzi o płyty z lat 80., będą odgrywane właśnie w klubie Gwarek. Wielki rok dla małych serc 2026 to akurat koncert, którym odbędzie się w Nowokuckim Centrum Kultury i to jest już ósma edycja tego koncertu charytatywnego. A jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to startuje to wszystko o godzinie 18. Tak na marginesie, w Balicach, w Pałacu Radziwiłłów, w Silence Music Festival, no troszeczkę, że tak powiem, zaskakujące, ale można podejść. Z kolei w ośrodku Ruczaj, również w piątek o 18, Katarzyna Pokosińska będzie występowała i w sumie no, będzie się chyba starała zrobić podsumowanie, no bo czy to 30 lat? No tak, chyba w 96-5 roku kabaret moralnego niepokoju zawitał na pakę, no i tak to się mniej więcej zaczęło. Koncert dla Piotra S. To akurat opera krakowska na ulicy Lubicz 48 zaprasza na sobotę na godzinę 18. Myślę, że nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że będzie to koncert ku pamięci Piotra Skrzyneckiego. W związku z tym pojawią się osoby z piwnicy pod Baranami, czyli niemal cały 30-osobowy zespół piwnicy pod Baranami się tam zjawi, także naprawdę piękny koncert się w Operze Krakowskiej zaczyna i myślę, że nastrojowo też będzie. Przypominam, sobota o godzinie 18 w Operze Krakowskiej. W Hyde Parku na odmiany, co prawda też o 18, ale zupełnie inne brzmienia, bo Trans Ferdinand Festivals, czyli przyjaciele jak najbardziej będą grali i to transowo. Nie podejmuję się wymienić wszystkich uczestników, ale będzie się na pewno pięknie działo. W Kwadracie, jak już mówiłem, Linkin Park Experience to akurat coś ciekawego. No i Czadar Cafe zaprasza nam koncert Marcina Olesia, a Eterna, tak kiedyś ten tytuł można by chyba było przewinąć. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, które myślę, że można już przesuwać, w Gwarku dla odmiany, ale w sobotę o 20, nie w czwartek, Hollywood Rose, czyli Guns N' Roses Tribute, muzyka Guns N' Roses w innym wykonaniu, a jest to oczywiście, będą grali Węgrzy, to też może być ciekawą propozycją. Gala piosenki wakacyjnej w Enceku w niedzielę o 16. No cóż, Muzyka jak muzyka, można się rozerwać, także zapraszam. Natomiast Piwnica pod Złotą Pipą w niedzielę o 17.30 zaprasza na Old Metropolitan Band, czyli no, 58 lat na scenie, moi drodzy. Tyle to nawet ja jeszcze nie mam, w związku z tym już możemy sobie popodrygiwać. A jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, uwaga, skończyły się żarty w kinie Kijów, Man i Bukartyk. To akurat muzyka, no może jednak troszeczkę bardziej stand-up będzie się rozgrywał, także myślę, że jest to na pewno coś, co wielu zainteresuje. Przypominam, kino Kijów w poniedziałek o 19:00. Man i Bukartyk, dwie osobowości, trochę innym stylu, ale warto na to się przejść. W Zaścianku z kolei będziecie mieli szansę wysłuchać As December Falls, czyli punk rock w brytyjskim wykonaniu. A jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to uwaga, uwaga, to już jest w sumie bardzo odległy przyszły tydzień, bo nie mniej, nie więcej, tylko w przyszły piątek Groove Shuffles będą koncertowali pod Jaszczurami, także możecie już się do tego mocno, ale to mocno przygotować. A, czy ja coś pominąłem? Mam nadzieję, że nie, moi drodzy, ale jakby co do czego, no to oczywiście też Was serdecznie zapraszam na wszystkie proponowane koncerty. A jeżeli wymyślicie coś ciekawego, dajcie znać, jeszcze mam szansę sprostować to albo w trakcie tego programu, ewentualnie w serwisach informacyjnych jutro i pojutrze. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. A skoro tak, tak, co tutaj było przed chwilą? Tak, przed chwilą to było chyba... tańczę, czyli męskie granie zawitało na naszą antenę. Natomiast o właśnie, lubimy. To akurat dobry utwór na ten moment. Jakbyście nie poznali Cleo z Colim i Donatan.

No, a wracając jakby do kwestii filmowych, to festiwal filmowy w Wenecji, moi drodzy, trwa. Jeszcze trwa, bo już w niedzielę będą ogłoszone wyniki. Ja podpowiem, że jeżeli chodzi o konkurs główny, to biorą w nim udział, czyli o Złoty Lew, Ink, Danny Boyle, Company, Kaseya Felka, Un Bon Petit Soldat, Stefana Brise, Backing Fast Start, Warnera Herzoga, to powinniście na to zwrócić uwagę. Quinde Unkant, My El Tugby, Rokuku Bakuku, Hirokazu Koredy, ten film też powinniście zwrócić. Dziki Koń 9, Martina McDowda, możliwe, też pamiętajcie, ponoć, jeszcze o tym wspomnę oczywiście, Możliwa Miłość Chang Dong-li, Bunker Floriana Zellera, o tym też jeszcze zdążę podpowiedź. Prime Time to Lars Oppenheim, dodatkowo jeszcze Un peu avant une minute, Socera Questa Notte, Nani Moretti, a wcześniejszy to Nicolas Prazer, Dejo Chambord, Andrea Paglioro, La Strana, Paolo Cipolli, In fuoco si riporti dentro, Eduardo Di Angelisa, Ritorno a Buenos Aires, Marco Biscia, Nelson Sanna Santa, Hito Akito Shimashita Ka, Shinya Takasumuto, Cedric Calm, 5x15x18, Kaminur, Ali Aksagni, Dao Ilia Kruszkowskiego i Naza, Iwala Abrahama i Rachel Shore. Wiadomo już, że Złotego Lwa za całokształt twórczości dostali George Clooney i Ellen Burstyn. Oczywiście to można powiedzieć. Dodam jeszcze, że oczywiście jest konkurs Horyzonty, który też ma całą masę tytułów, które się tam pojawiają. Tam między innymi Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego startują, także mamy tam pewne polonikum oczywiście. A teraz przejdźmy jakby do kwestii związanych z samymi filmami. Jeżeli chodzi o Backing Fast Start, to film Wernera Herzoga. Te filmy poruszają, znaczy mówię o reżyserze oczywiście, jego filmy poruszają. Nie zawsze mogą się podobać przy pierwszym podejściu, ale zawsze coś przekazują, w związku z tym chociażby dlatego warto po prostu te filmy pooglądać. Generalnie Hirokazu Koreda podobno też stworzył doskonały film, czyli Ruku Bakku. To może Was zainteresować oczywiście. No i jeszcze jedna propozycja, może troszeczkę zaskakująca, bo Dziki Koń 9 Martina McDonagha. Film w zasadzie jeszcze do wczoraj miał chyba rekord festiwalu, bo 14 minut był oklaskiwany. Jednym słowem, naprawdę piękna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj, już sprawa się troszeczkę przesunęła, bo Bunker Floriana Zellera, w którym możemy zobaczyć Penelope Cruz i Javiera Bardema, dostał 18-minutową owację. Co oznacza, że moi drodzy, jest to jedna z najdłuższych owacji w historii festiwalu, przynajmniej odkąd są prowadzone, że tak powiem, te dane, bo dłuższe miał Pedro Almodóvar w pokoju obok. Tak na marginesie, jeżeli dobrze pamiętam, Penelope Cruz też tam występowała. A da jeszcze dłuższą, bo ponad 22-minutową owację miał głos Hind Rijab, Kouter Benhini, który w ubiegłym roku miał 22 minuty braw. Moi drodzy, to jest naprawdę naprawdę wielkie wydarzenie, znaczy wydarzenie, filmy na pewno artystycznie dopieszczone, ciekawe i co więcej, sama waga tego, w jaki sposób publiczność, to wyrobiona publiczność docenia tego typu filmy, jest to na pewno ważkie i istotne. Swoją drogą
myślę, że Penelope Cruz znowu zadała szyku, no bo skromność czasami może zrobić więcej niż, no powiedzmy, zbyt wylewne eksponowanie tego i owego. Chociaż z drugiej strony jednym ze skandalików związanych z Wenecją, to uwaga, była, no, znaczy aktorka pośrednio też, ale bardziej piosenkarka, która, no, pojawiła się, no, uwierzcie lub nie, ale w jaki sposób to zauważyli, że ponoć miała nieogolone nogi. No, moi drodzy, w czasach, kiedy wydawałoby się, że akurat kwestia własnych poglądów czy, no, powiedzmy, imażu, to jest sprawa bardzo indywidualna. Tutaj no, snobi czy ewentualnie, no, nie wiem, jakby to określić, uznali, że jest to nie teges, jeżeli kobieta jest, no, powiedzmy, nieodmalowana, niewygolona i tak dalej. Zaznaczam, mówię o goleniu nóg, moi drodzy. A skoro już mowa o festiwalu w Wenecji, no to tak jak wspomniałem, już w najbliższą sobotę ogłoszenie wyników w tych głównych konkursach Festiwalu Filmów w Wenecji, czyli Złote Lwy, no i oczywiście w ramach Horyzontów również wszystko wtedy będzie jasne. Skoro tak, no to dobra. Może być pletka, moi drodzy, czemu nie?

No tak, festiwal w Wenecji, tak jak powiedziałem, 12 września, sobota, będą wyniki. A my przechodzimy do propozycji filmowych, premier filmowych, które rozegrają się już w nadchodzący weekend, aczkolwiek no, powiedzmy, że będę troszeczkę korygował, że tak powiem, pewne rzeczy. Na pewno animacja familijna zresztą, norwesko-szwedzka, podręcznik dla superbohaterów, będzie do obejrzenia już od piątku. Generalnie mamy tutaj naszą sympatyczną bohaterkę, która jest nowa w Rosen Hill, no i odkrywa podręcznik supermocy, no i zostaje super bohaterką, a że musi jeszcze dawnych prześladowców polubić, bo razem muszą powalczyć. No, jednym słowem, jak to w komiksach się bywa, tak tutaj akurat w animacji też. Kolejna propozycja, tym razem dokument muzyczny Oasis Don't Look Back in Anger. Cóż ja mogę wam powiedzieć, brytyjski film o Oasis to nic, co mogę dodać, bo znacie na pewno ją doskonale, ale w każdym razie jest to historia godzenia się braci, piosenek, jednym słowem coś, co porusza serca. Przy okazji pamiętajcie o tym, że ta muzyka dalej jest żywa, przynajmniej jeżeli chodzi o różne miejsca. Kolejna propozycja, uwaga, Teresa, kobieta, która została świętą, biografia dramatyczna zresztą, to akurat belgijsko, duńsko, macedońsko, szwedzko, bośniacki film. Generalnie jeżeli chodzi o świętą Teresę z Kalkuty, różne rzeczy, że tak powiem, ostatnio wypłynęły, natomiast wszystko to zaczęło się w pewnym sensie oczywiście w Indiach w sierpniu 1948 roku, kiedy to Teresa, przełożona zakonu sióstr Rolertanek, z niecierpliwością oczekuje listu, który wreszcie pozwoli jej opuścić klasztor i założyć stowarzyszenie, które zgromadzenie, które akurat znamy do dzisiaj. Kolejny film to akurat tak, nominalnie film do obejrzenia od piątku, natomiast ja podpowiem, że jutro w Multikinie bodajże o 18.30 totalna odjazdowa akcja, bo film polski Mikołaja Płaszczana. Film, który jest jedną kontynuacją jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat, w którym powiedzmy bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż dotychczas. Jednym słowem znowu zobaczycie i Hannę Puchalską, i Bartasza Laskowskiego, a w tle jeszcze Pola Sieczko czy Kinga Banaś. Jednym słowem dużo młodych twarzy do obejrzenia i zobaczenia. A jeżeli chodzi o ten element wtórny, to podpowiem, że jutro o 18.30 transmisja w Multikinie z premiery filmu. Premiera niezwykła, bo w Energylandii się rozgrywa, natomiast zaraz po transmisji z premiery, gdzie będzie wszystko i z rozmachem i z przytupem, będzie oczywiście możliwość obejrzenia przedpremierowo filmu 100 dni Misja Zeus, bo o tym to filmie właśnie w tej chwili mówimy. Dodam jeszcze, że oczywiście film może się spodobać w większości. Kolejny film, Mistyczka, dramat polski Jana Sobieralskiego. Taka opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu egzystencji i niezwykłej drogi, która zaprowadziła Alicję Leszczewską do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. Jak bardzo mistyczne? No cóż, możecie sprawdzić oglądając film. Kolejny film, dokument religijny, polski zresztą, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, człowieku, który pomimo choroby
uczynił z życia misję miłości, walcząc o godność innych i przyjmując, jak ważne jest kochać i być kochanym, a generalnie chodzi o człowieka, który prowadził hospicjum, w związku z tym naprawdę poruszający film. Kolejna propozycja to komedia przygodowa, belgijsko-francuska, troszeczkę kolorowana marsupilami, czyli mamy tutaj rejs wakacyjny, rejs i w trakcie tego rejsu rodzina odgrywa w bagażu uroczego, ale niemożliwego do okiełznania żółtego stworka, który zamienia ich wyjazd w pełną chaosu przygodę. Jednym słowem futrzak, no prawie, że jak taki szybki jak błyskawica. No może ten akurat nie jest taki szybki, ale nie zmienia to faktu, że na pewno możemy się tutaj rozanieić, widząc te słodkie oczy. Kolejny film, Bez końca, film polski, dokument, kolejny zresztą. Film, w którym poznajemy Daniela, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, chcąc odszukać ciało, albo w zasadzie nie to, że odszuka ciało, on chce po prostu upewnić się, ma nadzieję, że jego syn wciąż żyje, a to poszukiwania to jest w tym momencie kwestia

fantazy troszeczkę, ale przede wszystkim również komedia romantyczna, bo o uczuciach będzie tam dużo. No i propozycja, na którą myślę, że wielu, naprawdę wielu oczekiwało, bo jest to chyba jedna z bardziej oczekiwanych premier filmowych, Niebo nad Normandią. Thriller wojenny to chyba jest oparte na książce, która troszeczkę tutaj zarysowuje. Ale mamy 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, a losy świata mają zależeć od pogody, bo wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategia i decyzje, których skutki odczuć może cały świat. Jednym słowem, decyzje, które zależne są od wielu, ale to wielu czynników. W tym przypadku pogody i właśnie o czymś takim będzie tutaj mowa. I ostatnia propozycja, nie wiem jak to powiedzieć, jest to w tym momencie film, który wraca na ekrany, kryminał, thriller, film czarno-biały, film z nowej fali, francuskiej nowej fali, w rolach głównych Jean Moreau, młodziutka Jean Moreau wówczas, Maurice Ronné, też bardzo młody, i Jean Wall, tudzież Helga Andersen. Film, jeszcze Maurice Ronné też się tam przewija. Natomiast pamiętajcie, że jest to film, który jest przywrócony na ekrany kinowe. To jest film z 1958 roku, czyli ma on już w tej chwili, tak lekko licząc oczywiście, blisko 70 lat i o tym trzeba po prostu pamiętać, oglądając go. Ale dalej jest to klasyk filmowy, który warto obejrzeć, a film to Windą na szafot. Generalnie chodzi tutaj o mężczyznę, który zabija męża swojej kochanki, ale z pewnych powodów wraca na miejsce zbrodni, natomiast w tym czasie pojawia się awaria prądu i zostaje uwięziony w windzie, co oczywiście ma pewne reperkusje. Film Louisa Mela, myślę, że zresztą również według jego scenariusza, myślę, że ten film po prostu każdy miłośnik filmu powinien obejrzeć. Przypominam, Maurice Ronné, Jean Moreau, Lino Ventura, Yori Bertin i Georges Payul to akurat bohaterowie, których możemy zobaczyć, no niektórzy z nich już nie żyją. Zapraszam do kin oczywiście. A skoro tak, myślę, że to będzie dobra propozycja.

No dobra, to były propozycje filmów do obejrzenia w kinach. Teraz przejdźmy do serwisów streamingowych. Tak na marginesie, jakbyście nie mieli tej świadomości, to na jednym z kanałów, no niestety płatnym, na FX-ie Mandaloriana puszczają od 2 tygodni w niedzielę o godzinie 20, także dla tych, którzy nie byli świadomi tego faktu, polecam, no bo to jest miejsce, gdzie można ewentualnie się do tego przymierzyć. Przypominam Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu, czyli kontynuacja, ale filmowa, kinowa, już jest na Disney Plus od 2 września, także możecie się do tego przymierzyć oczywiście. Natomiast Mandalorian to jest akurat miejsce, którym możecie się zorientować, od czego to się zaczęło, no bo tam się spotykają. Chad Powers, drugi sezon, to również jest już od kilku dni na Disney Plus. No i uwaga, chyba zapowiedź będzie, bo na koniec przyszłego tygodnia w środę Krwawe Miasto, wszystkie odcinki będą dostępne, także możecie się do tego przymierzyć. Miasto, czyli Berlin, miasto, państwo na krawędzi. Historia chyba tego, no właśnie, jeszcze Minimum Bezpieczeństwa, też od 16 września. Z rzeczy, które jeszcze w międzyczasie się pojawiły, to uwaga, LEGO Gwiezdne Wojny, The Mandalorian. No wykonanie LEGO, ale mimo wszystko też świat Gwiezdnych Wojen, warto o tym pamiętać od kilku dni. Dzisiaj The Gears, projekt Khloe Kardashian, to akurat wystartowało. Również od dzisiaj Made in Korea, drugi sezon, no i Obłęd, również od dzisiaj. Natomiast od jutro 5 sezon, w zasadzie od jutra kolejne odcinki 5 sezonu Sekretów Mormońskich Żon, też o tym pamiętać należało. Dodatkowo jeszcze Amerykański Tata, to będzie dostępne od przyszłej środy, czyli od 16 września. Jeżeli chodzi o Disneya, to na razie chyba tyle. Natomiast przerzucamy się na, uwaga, HBO Max, gdzie, no powiedzmy, parę rzeczy na pewno się można powiedzieć, bo tam i Krwawy Sport, i Ostatni Strzelec, i 3 megawattogodziny, tudzież chyba Cyborg i Rewolwerowcy się objawić mają, albo już się objawili. Rainman jeszcze gdzieś w międzyczasie, też chyba o tym należałoby powiedzieć. No i Creed 2, a dodatkowo Mój Mistrz i Kochaj Mnie Czule. To akurat wszystko między innymi, właśnie Pan Wilki Spółka, jeszcze to dla tych młodszych oczywiście. Od 1 września jest Kuba Wojewódzki 40, odcinek pierwszy chyba dostępny, także możecie sobie pooglądać jakby co do czego. A jeżeli chodzi o te bieżące sprawy, Collision, pierwszy odcinek jest od 2 dni dostępny do obejrzenia. Natomiast od dzisiaj W Ukryciu, Rozkosze Okrodu Ziemskiego i Mason. Natomiast od jutra The Last Woodson, trzeci sezon, odcinki 1-8. Dodatkowo Cuts Vegas w Bangkoku, Cuts Vegas 3. Jednym słowem mamy cały zestaw, no dodatkowo jeszcze Mój Mistrz, to od jutra oczywiście będzie rozrywkowo. Od 11 września przypominam, że jest to rocznica dla Amerykanów niezwykle ważna, ale akurat chyba nie ma tutaj nic takiego, natomiast będzie Creed 3 odcinki, czyli Creed Narodziny Legendy, Creed 2, Creed 3, dodatkowo Fernando jeszcze dziś się pojawi, no i Zabójcza Historia, odcinek pierwszy, a dodatkowo Projekt Czasów Pandemii, 4 pierwsze odcinki. To akurat od pojutrza, od środy, natomiast od soboty, moi drodzy, Kochaj Mnie Czule, wspomniany Pan Wilki Spółka i Na Ringu z Rodziną. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj sprawa jest bardziej rozrzucona, bo oni tradycyjnie wrzucają dużo propozycji na sam początek, ale już podpowiem, że w przyszłym tygodniu
Niglej. Pierwszy sezon będzie dostępny chyba od środy, także możecie się do tego bardzo, ale to mocno przygotować. A jeżeli chodzi o wspomniane tytuły, no to podpowiem, że Wikingowie już są dostępne od jakiegoś czasu, dodatkowo jeszcze Alamo. No i Skłóceni z życiem, klasyk, który chyba też się może podobać, Wielka Ucieczka, też klasyk, też godne polecenia. No i Moby Dick, moi drodzy, w sumie to nie sprawdziłem, która to jest ekranizacja, ale myślę, że w ciemno też można sobie pozwolić na obejrzenie. Dla tych, którzy lubią Clinta Eastwooda, no to Gaść Dynamitu również jest do obejrzenia, ale również i Mechanik, także do obejrzenia. No i Wściekły Byk, oscarowy film, też chyba warto obejrzeć. Życzenie Śmierci, Charles Bronson, chyba to była ostatnia ekranizacja z Charlesem Bronsona. Dodatkowo Rok Smoka również będzie do obejrzenia, Duch 2, na Jeźdźcy z Marsa, tego sobie nie mogę przypomnieć, ale tak podpowiadam. Natomiast z klasyków, moi drodzy, Życzenie Śmierci 8 jeszcze też się pojawi, a dodatkowo Rain Man, czyli niesamowity film z Dustinem Hoffmanem w roli troszeczkę upośledzonego brata, którym się ma zająć jego młodszy brat. Życzenie Śmierci to nie jedyne było, tak, ale będą, o właśnie, Szyfry Wojny i Wojna Harta. To drugie to akurat, a właśnie, Seks w Wielkim Mieście. Wszystkie 6 sezonów będzie również do obejrzenia, jest już do obejrzenia. Dodatkowo Wojna Harta, doskonały film z Bruce'em Willisem, wojenny film. Szyfry Wojny, inny film wojenny, tym razem o Nawahach, którzy jako szyfranci walczą na Pacyfiku. Dodatkowo Walkiria, to od razu z Tomem Cruise'em, czyli historia zamachu na Hitlera. A dodatkowo jeszcze Milczenie Owiec i Kerry, czyli będzie straszenie, moi drodzy, będzie naprawdę straszenie. A poza tym od 4 września jest Król Dopalaczy do obejrzenia i od 11 września, czyli to już pojutrze, od piątku, Wielki Marty będzie na ekranach Prima, dlatego, że mówię o tym filmie, dlatego, że jest to film, który myślę, że powinniście obejrzeć, no bo przecież w tym roku, podkreślam, w tym roku, w marcu, naprawdę bił się jak równy o nagrody oscarowe. Timothy Chalamet w roli, która, no, myślę, że może się spodobać większości z nas. Na pewno coś przeoczyłem, natomiast jeżeli już, to wrócę do tego jeszcze przy okazji kolejnych programów. W końcu jeszcze we wrześniu się spotkać mamy szansę kilkakrotnie. Jeżeli chodzi o propozycje Netflixa, to tytuły licencyjne. Mocna rzece Quay jest już do obejrzenia od jakiegoś czasu, także polecam, no bo to jeden z filmów, które, no, ilością Oscarów mógłby obdzielić parę innych filmów, to tak przy okazji. Korpus Weteranów również jest już od jakiegoś czasu dostępny, tudzież, uwaga, od wczoraj Troja jest również już na Netflixie. Natomiast Pet Kombinator, pierwsze 3 sezony już od dzisiaj też są dostępne i możecie ewentualnie sobie to pooglądać. Wilkołak to będzie akurat od poniedziałku do obejrzenia, dodatkowo jeszcze Bajeczni Niebogaci Azjaci to od środy, także już w tej chwili was zapraszam. To były propozycje Netflixa, ale te licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to chciałbym podpowiedzieć, że Gentlemani sezon drugi już jest do obejrzenia od paru dni, także możecie się do tego przymierzyć. Natomiast jeszcze Dunk podpowiem, tudzież Fauda sezon 5 od wczoraj na serwerach Netflixa. Natomiast od dzisiaj Małżeństwa i ich przekleństwa, trzecia odsłona, też warto o tym pamiętać. No i Bogdan Bonner, Egzorcysta sezon 7, też od dzisiaj.
Dziewczyna zasady to będzie od jutra dostępna, a kłamstwo idealne również, natomiast od piątku w zespole Sidła, no i NFL Melbourne Game również od piątku będą do obejrzenia dla dzieci od pojutrze, czyli nie od pojutrze, przepraszam, od poniedziałku. Koci domek Gabi, sezon 14, także już mogę was chyba na to zaprosić. Tyle, jeżeli chodzi o propozycje te Netflixowskie, HBO-owskie, Disneyowskie i amazońskie, a ja proponuję w tej chwili, no właśnie, co mogłoby was tutaj zainteresować? A niech będzie męskie granie jeszcze raz, co mi szkodzi.

No i przyszła pora na propozycję filmów, które można obejrzeć na ekranach telewizorów. Skoro tak, no to zaczynamy. Jeżeli chodzi o Polsat, to dzisiaj o 22.45 Aniołki Charlie'ego, zawrotna szybkość, komedia, obsada całkiem sympatyczna. Natomiast no, powiedzmy, możecie być zaskoczeni, no bo w Habitach naszym aniołkom też ładnie jest. World Trade Center do obejrzenia o 23 na TVN-ie. Tutaj nie zapomnieli, że już pojutrze Ameryka będzie świętować i żałować oczywiście tego dnia. Natomiast na stopklatce Czerwony Świt, od razu zaznaczam, to o 21.50, natomiast to nie jest ten Red Dawn z Patrickiem Swayze, to jest w tym momencie kolejna wersja filmu z 2012 roku. Myślę, że też się spodobać może. Hitler, minuta po śmierci, to akurat Puls nas akurat takim filmem zabawi. Natomiast ja podpowiem, że jakby co do czego, to uwaga, uwaga, można ewentualnie jutro idziemy do kina obejrzeć dramat wojenny z 2007 roku, polski dramat wojenny na TVP Kobieta o 22.30. Myślę, że to się wam spodobać może. Bo film oczywiście jest jak najbardziej atrakcyjny, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o jutro, to tutaj przerzucamy się oczywiście. Na Polsacie Plan Lotu będzie do obejrzenia z 2005 roku. Chodzi o to, że znaczy Judy Foster w roli matki, której z samolotu znika jej dziecko. Niesamowite, natomiast to akurat na Polsacie jutro o 22.55, natomiast o 22.40 na TVN-ie Bogowie. Polski film z 2014 roku, doskonała rola Tomasza Kota, który wciela się w rolę Zbigniewa Religii. I cofamy się do lat 80. do pierwszych operacji przeszczepu serca, które rozgrały się w zabrzańskiej klinice. Na stopklatce dla odmiany o 22.20 Tom Hanks będzie w Apollo 13 do obejrzenia, także już podejść możecie, w zasadzie zarezerwować sobie termin. A z kolei sensacja, czyli Zabić Bin Ladena, operacja Geronimo o 22.15 na Pulsie, to również oczywiście jutro będzie do obejrzenia. O 21.00 Maska z 1994 roku z przebojową, niesamowitą rolą Jima Carreya. Natomiast jakby co do czego, to na TVP Kultura Szabla od Komendanta, klasyk polskiego kina z 1996 roku, będzie do obejrzenia o 22.10. A na TVP Kobieta, uwaga, uwaga, o 22.30 Pianista. No, rola niesamowita, klasyk kina, John Brody w roli Szpilmana, pianista, który przetrwał okupację i później przetrwał również dzięki pomocy niemieckiego oficera. Dodam jeszcze, pianista żydowskiego pochodzenia. Czy jeszcze coś? Nie, to już tyle, jeżeli chodzi o propozycję na piątek, to uwaga, uwaga, Egzorcysta papieża, horror będzie na Polsacie o 21.00, czyli do straszenia, a o 23.10 Wojna Światów z 2005 roku, czyli Tom Cruise, który w tym momencie patrzy, jak Marsjanie atakują, znaczy to podkreślam jeszcze raz, to Wojna Światów, czyli reedycja wspaniałego filmu sprzed kilkudziesięciu lat pod tym samym tytułem. Skontynuowany pierwowzór to była audycja radiowa, która no tak została odebrana przez część widzów, że uznali, że jest to transmisja na żywo i wywoła wielkie zamieszanie i wręcz tragedię nawet. Na stopklatce o 21.55 klasyk z 2014 roku, czyli Niezgodna.
to będzie w piątek oczywiście. Natomiast Liberator 2 będzie co? Pociąg tym razem, nie pancernik, tylko pociąg przez góry skaliste i no tak, główny bohater, który kiedyś był dobry, a w tej chwili lubi ruskich. Natomiast Miłość wysokich lotów, dramat obyczajowy na TVN7 22:45 będzie do obejrzenia, natomiast o 21:00 horror Escape Room, to będzie akurat na Super Polsacie, tak dorzucę. A jeżeli chodzi o film, to uwaga, TVP Kultura, Zakochani Rzymie, o nowożeńcach, którzy właśnie do tego miasta trafili, a w końcu jest to, no, jakby nie było, propozycja, no, myślę, że intrygująca ogólnie rzecz ujmując. Stowlight, animacja po północy będzie jeszcze polsko-portugalska do obejrzenia sprzed paru lat, też chyba się może wam spodobać. I teraz sobota. Skoro tak, to tutaj od razu podpowiem, że rano możemy jeszcze młodych widzów ewentualnie obdzielić, no bo animacja Paddington będzie do obejrzenia na TV6 o 7:55. No i Tajna baza, komedia o 6:55, jakby co. Nie wiem, kto miałby wstać, ale jakby wstały dzieciaki, to jest to chyba jedyna formuła, kiedy można ewentualnie spróbować jeszcze troszeczkę dospać. Ci, którzy chcieliby troszeczkę odgrzać kotleciki, Pogromcy duchów, dziedzictwo na Super Polsacie o 9:55, może nie do końca do dzieci, ale z drugiej strony myślę, że spodobać się może. A poza tym jeszcze Jumanji, następny poziom o 11:35, to akurat na Polsacie będzie do obejrzenia. Natomiast wracamy akurat do wieczoru, no i uwaga, Jurassic World Dominion, to akurat na Polsacie 22:00 będą nas straszyć dinozaurami, to tak jakby. I Wiek Adeline, melodramat na TVN o 21:35, też chyba warto pamiętać. Natomiast na stopklatce o 22:15 Mississippi w ogniu z 1988 roku. Gwiazdorska obsada, to chyba tyle powinno wam wystarczyć. Dochodzenie prowadzone przez agentów FBI w 1964 roku na głębokim południu Stanów Zjednoczonych. No i cóż mogę powiedzieć, film oscarowy, film doskonały, po prostu jeżeli nie widzieliście, powinniście obejrzeć. Puls z kolei sensacje w postaci Niezniszczalnych wam zaproponuje. Natomiast idąc troszeczkę dalej, Maksimum Ryzyka o 23:25 na Super Polsacie jeszcze będzie do obejrzenia, też chyba wam się to spodobać może. No i film biograficzny Wielkie Oczy na TVP Kultura, czyli lata 60. i portret kobiet i dzieci o wielkich oczach, które autorstwu przypisuje sobie Walter Kane. Malarka postanawia kiedyś wyjawić prawdę. Okazuje się, że to nie do końca tak było. Myślę, że warto pamiętać. Wielkie Oczy, bardzo fajny film skądinąd, biografia, ale naprawdę ogląda się sympatycznie. Jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, to znowu tutaj proponujemy nieco wcześniejsze również propozycje, no bo też dzieci mogą chyba troszeczkę wcześniej wstać. TVN7, Mój przyjaciel Delfin, film przygodowy o 7:25, to chyba powinno wam się spodobać. A jeżeli chodzi o takie późniejsze pory, Ace Ventura Junior, przygoda, no może nie wyższych lotów, ale ogląda się naprawdę sympatycznie, także zapraszam. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, Jerry Maguire na Polsacie, czyli historia agenta sportowego, który postanawia wyjść na swoje, no i przy okazji
przełamać pewne tabu. To akurat Polsat 22.55. Nie wiem, czy to proponować, ale bo to akurat dla wybrańców chyba film na TVN-ie Zenek będzie do obejrzenia, czyli Zenon Martyniuk, moi drodzy, możecie jego historię obejrzeć. Czy polecam? Może nie do końca, ale z drugiej strony warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna propozycja, Stop Klatka. Twarda sztuka o 20:00. Film Jane Fondą w jednej z głównych ról, ale nie tylko, bo jest tam w tym momencie, ona już gra rolę tutaj babci, do której przyjeżdża wnuczka trochę zbuntowana, którą ona po prostu musi troszeczkę ustawić i to jej się chyba w pewnym stopniu udaje. Puls z kolei zaprasza o 20:00 na Johna Wicka 4. Także też możecie się tutaj zadomowić. Natomiast dla tych, którzy lubią fantastykę, przypomnę, bo na pewno większość już o tym pamięta, 20 TVN 7 niedziela, Duna. Ta Duna, ta nowsza Duna, w zasadzie Duna 1, będzie do obejrzenia jak najbardziej. 155 minut doskonałej zabawy. Pamiętajcie o tym. No i jeszcze jedna sprawa, animacja Słońce z 1977 roku. Film zrealizowany bez użycia kamery, tak podpowiem. Taka alegoria o przemijaniu ludzi. 77 rok. To akurat produkcja polska, a na TVP Kultura o północy będzie do obejrzenia. No i jeszcze tak na szybciora oczywiście. Podpowiem dwie propozycje na poniedziałek, bo tam będzie do obejrzenia Jeden strzał o 22:00, jakby co. No i Metro strachu o 23:10 na Polsacie. Czy powinienem jeszcze... Aha, tak, Krwawy diament jeszcze na TVN7 o 23:15. Też o tym pamiętajcie. Zapraszam do oglądania filmów różnych. Mogą być w kinach, telewizji, czasami też serwisy streamingowe. A ja myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy sobie chyba coś zagrać.

0: Yaşasın.
1: Tak, no to a propos tych drinków, to ja chciałbym serdecznie pozdrowić moje koleżanki i kolegów, którzy razem ze mną kończyli szkołę podstawową numer 35. Było to jakiś czas temu, ale spotkanie będziemy mieli. Pozdrawiam ich serdecznie. Natomiast a propos ostatniego utworu, to w zasadzie ten utwór pojawił się dlatego, że chciałem wam zaprezentować, co Blanka śpiewa ostatnimi czasy. Baby, no powiedzmy, troszeczkę tego czasu minęło, w związku z tym Baby już cię trochę przejadła, a teraz Niewinna, co prawda ze Skolimem i Krakhausem, to może się podobać. Tak, ale to było już w zasadzie tak na papa, moi drodzy, bo ja ze swojej strony oczywiście przypominam, że zapraszam do słuchania nowinek. Jutro o 9 możecie wysłuchać Kultywatora jeszcze raz. Wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które oczywiście serdecznie was zapraszam. Natomiast dzisiaj mówię wam już do usłyszenia i papa, moi drodzy. No i na koniec utwór, który specjalnie sobie zostawiłem, Gibbs, Igo i For Money tutaj zagrają dla was. Ostatni dzień lata, pa, cześć. Znaczy spokojnie, lato jeszcze troszeczkę trwa.

Mamy dzisiaj czwartek, 10 dzień września i 253 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Łukasz, Sebastian, Mikołaj, ale także Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Poliana, Polianna i Polian, a także Datyw i Mścibor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy też wszystkim piłkarzom, bo dzisiaj dzień piłkarza mamy. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to przypominam, że dzisiaj o 20 w Gwarku The Loves koncertować będą, a będą grali nie byle jaki repertuar, bo repertuar z płyt grupy Sarkofago, brazylijskiej grupy Sarkofago. Co więcej, Incubus i Leporus będą razem z nimi występować, w związku z tym będzie na pewno o czym mówić. A jeżeli chcielibyście nieco inne dźwięki, czy ewentualnie wydarzenia, to uwaga, 3 dekady Katarzyny Pakosińskiej. To akurat ośrodek Ruczej na ulicy Przyzby 10a. Zapraszam Was serdecznie, ale już w piątek na godzinę 18. A jeżeli chodzi o kwestie propozycji filmowych, mam trochę zaskakującą propozycję, bo o 18.30 w Multikinie rozpocznie się transmisja z uroczystej premiery filmu. Premiera w Energylandii będzie się rozgrywała, także nie tak daleko, ale na żywo, moi drodzy. A będzie to 100 dni misja Zeus, premiera oczywiście w Energylandii, ale zaraz po transmisji z premierowych wydarzeń, czyli Czerwonego Dywanu i innych okoliczności, będzie można obejrzeć sam film. A że fabuła jest, no powiedzmy, z kapslem powiązana, no to można myśleć, że będzie się tam działo dosyć dużo. Zapraszam. Multikino 18.30. Informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam przypominam, że trwa cały czas konkurs, a w zasadzie zapisy na konkurs fotograficzny z okazji Dnia Jana Pawła II. Z tymi zapisami może przesadziłem, bo chodzi o nadsyłanie prac konkursowych, których termin upływa, w zasadzie nadsyłania prac 8 października. Należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice, a dodam, że w ramach konkursu, którego hasło Droga do Życia jest zgodna oczywiście z dniami Jana Pawła II, to można oczywiście powiązać. Dodatkowo podpowiem, że no, konkurs fotograficzny, czyli są nagrody i to wyjątkowo atrakcyjne, pieniężne, które można dostać do ręki. A skoro tak, moi drodzy, zapraszam do udziału, a szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie głównej naszej uczelni, tam regulamin i karta zgłoszenia, no i oczywiście ewentualne zgody opiekunów. To wszystko do pobrania ze strony Głównej Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę non-stop poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co było do zrobienia, jest już zrobione. A skoro tak, moi drodzy, no to podpowiem, że jakby co do czego. Jutro, tuż po 9 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21 herbatka, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynier historie, w których Tomasz Kapuśniak znowu poruszy kilka niezwykle istotnych kwestii. A w zasadzie jedną, ale myślę, że na temat bardzo ciekawy. Do zobaczenia na antenie Radia Nowinki. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Po tej stronie Tomasz Kapuśniak, a witam Was serdecznie w programie Inżynierskie Historie. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy mówili o betonie. Beton, no cóż, to politycznie rzecz ujmując, to wiadomo, co to znaczy, a technicznie, no to w zasadzie każdy wie, no trochę cementu, trochę żwiru, trochę piachu, trochę wody, no i w zasadzie mieszanka gotowa. No ale czy takie proste to jest, jakby się mogło wydawać? No nie do końca. Zresztą beton nie jedno ma imię, no bo różne rzeczy z niego można było robić. Budynki, no to znamy, konstrukcje oczywiście znamy. A swoją drogą to nawet jednostki pływające z betonu są wykonywane. W czasie wojny Niemcy na przykład wybudowali statki, a w trochę późniejszym okresie nawet studenci naszej uczelni no dwukrotnie podchodzili do problemu stworzenia jednostek pływających skonstruowanych z betonu. Co prawda chodziło już tutaj oczywiście o pewne specyficzne, że tak powiem, już odmiany gatunkowe betonu, ale nie zmienia to faktu, że cały czas mówimy o czymś, co w zasadzie znamy.

No właśnie, co wiemy na temat historii betonu? Okazuje się, że beton, czyli sztuczny kamień, jakbyśmy to określili według starożytnych, był używany już w starożytności. Najpierw znano go w Asyrii, a potem używano w starożytnym Rzymie. Zresztą już od czasów Republiki, bo około 200 naszą erą zaczęto właśnie tam to stosować dosyć intensywnie. Co prawda tamten beton różnił się troszeczkę od betonu współcześnie użytkowanego, no bo była to mieszana generalnie piasku, drobnych kamieni, no i zaprawy wapiennej. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że Rzymianie na przykład dodawali do niego popiołów wulkanicznych, co powodowało, że był to materiał nad wyraz odporny, jeżeli chodzi o oddziaływanie wody, i po prostu nie przepuszczał jej. Współczesne betony, no, żeby osiągnąć taki status, muszą mieć dodatkowe materiały użyte do jego komponowania. Jednym słowem, tak to mniej więcej wyglądało. Później długo o tym betonie nie zapominano, no bo konstruowano coraz dziwniejsze rzeczy. No bo dość powiedzieć, że akwedukty rzymskie, niektóre działają nawet do dzisiaj, to też trzeba podkreślić. No a poza tym w latach 118-125 naszej ery została z betonu wykonana kopuła Panteonu. Mówię o tym akurat nie bez kozery, no bo ta kopuła miała 43 metry średnicy, ponad 43 metry. I co więcej, jest to beton lany. Podkreślam to o tyle, że jest to chyba do tej pory największa konstrukcja betonowa wykonana właśnie z betonu lanego. Nie żelbetonu, nie konstrukcji wzmacnianej, tą, którą akurat stosujemy w tej chwili. Można było oczywiście odnosić do paru innych rzeczy, ale jest to na pewno jeden z takich przykładów niewątpliwie wykorzystania akurat zalet właściwości betonu w starożytności. Co istotniejsze, ta kopuła dotrwała do dnia dzisiejszego. Mniej znanym, albo może inaczej, znanym bardzo, ale niewiązanym z tym przykładem jest chociażby Hagia Sofia, czyli w tym momencie budynek znajdujący się w dzisiejszym Stambule. O tym akurat wspominam dlatego, że te konstrukcje oczywiście były znane, używane już w starożytności na początku średniowiecza, natomiast później o betonie zapomniano, to znaczy inaczej, stosowano akurat różnego typu zaprawy, bo nawet na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu fundamenty kościoła na Ostrowie Jedlińskim właśnie z niego były wykonane. Natomiast, jeżeli chodzi o właściwości konstrukcyjne, no cóż, o tym niewątpliwie zapomniano. Długo nie wiedziano, co się, z czego to było wykonywane, ale później oczywiście beton niejako został odkryty na nowo. I dość powiedzieć, że w momencie, kiedy powstał tak zwany cement portlandzki, no to w tym układzie zaczęto stosować ponownie beton. Generalnie też należałoby chyba powiedzieć, że beton jako taki został na nowo, że tak powiem, opatentowany w początkach wieku XIX, chociaż trzeba przyznać, że już wcześniej, bo w połowie wieku XVIII wykonana tą metodą została pewna latarnia morska, to też należałoby chyba mocno podkreślić.

No właśnie, został beton odkryty na nowo. No oczywiście należałoby jeszcze podwiedzieć, że później zaczęto już w tym momencie rozwijać te technologie, bo oczywiście pojawiały się żelbetony, czyli beton wzmacniany ze zbrojeniem, który oczywiście odznaczał się znacznie lepszymi właściwościami mechanicznymi. Natomiast nie można zapominać o jednej rzeczy, bo zaczęto stosować beton, powstawały coraz nowe konstrukcje, ale niejednokrotnie już po kilkudziesięciu latach te konstrukcje, no powiedzmy, ulegały zmęczeniu, trzeba było je niszczyć i tak dalej, a konstrukcje rzymskie, też betonowe konstrukcje rzymskie mające ponad 2000 lat, czy około 2000 lat, nadal stały i nadal były w pełni funkcjonalne. No i tutaj zaczęły się dylematy, z czego to wynikało. No i naukowcy podchodzili do tego, no prawie że jak pies do jeża, raz z jednej, raz z drugiej strony, ale nie mogli zgłębić tego problemu.

Przed chwilą, mówiąc o składzie betonu tego starożytnego, wspomniałem o tej specjalnej domieszce, którą akurat była tam stosowana, czyli te popioły wulkaniczne, czyli tak zwana pukolana. I właśnie temu dodatkowi przypisywano właściwości betonu, a w zasadzie jego trwałość, niezawodność i możliwość wykorzystywania na dłuższą metę oraz to, że te konstrukcje rzymskie nadal funkcjonują. Tak jak powiedziałem, na pewno dodatek akurat wspomnianego popiołu wulkanicznego powodował to, że były to materiały, które były nad wyraz odporne na powstawanie, akurat na przeciekanie i wilgoć. W związku z tym konstrukcje, które były z niego wzniesione, jak najbardziej się sprawdzały i funkcjonują do dzisiaj jako, no powiedzmy, takie elementy infrastruktury rzecznej, wodnej, no bo najlepszy przykład to są akwedukty rzymskie, które w niektórych przypadkach akurat funkcjonują do dzisiaj. No ale coś się nie zgadzało.

No właśnie, co się nie zgadzało? No, bo cały czas znajdowano akurat w tym betonie rzymskim, w zasadzie próbkach, które były pobierane, ślady wapienia. No, generalnie początkowo zakładano, że to po prostu jest efekt pewnych niedoróbek, błędów technologicznych, no bo sprawiało to wrażenie, powiedzmy, niechlujnie, źle mieszanych, że tak powiem, mieszanek, które w efekcie po prostu krystalizowało się wapno i powstawało coś, co powiedzmy we współczesnym betonie byłoby raczej uznane jako poważny błąd czy niedoróbka. No i tak akurat cały czas do tego problemu podchodzono. Nie można było odszukać, że tak powiem, jakiegoś, znaleźć odpowiedzi, która byłaby, powiedzmy, wiążąca. Zresztą ta wiedza, ta tajemnica inspirowała naukowców do prowadzenia badań przez całe dziesięciolecia. I ta szczególnie zagadkowa była wytrzymałość konstrukcji betonowych narażanych na wyjątkowe trudne warunki, czyli te, które właśnie o których mówiłem, w sąsiedztwie wilgoci, doki, kanały ściekowe, faluchrony, no i budowle wniesione w miejscach aktywnych sejsmicznie, no bo też trzeba przyznać, że budynek, znaczy kopuła Hagia Sofii znajduje się na terenie aktywnym sejsmicznie, no oczywiście Rzym też jest nawiedzany przez trzęsienia, ale słabsze niż na przykład Turcja, czego mamy przykład w tej chwili. No i szukano rozwiązań akurat, które byłyby podpowiedzią do tego, co było wyznacznikiem tej wytrzymałości betonu. No i tak jak wspomniałem, przez wiele, wiele, wiele lat uznawano, że prawdopodobnie była to właśnie kwestia tej pucolany, czyli popiołów wulkanicznych, które miałyby umożliwić, że tak powiem, właśnie te super właściwości.

No ale niedawno, dopiero w sławnym MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, tudzież kooperacji z Harvard University i innych laboratoriów, które były powiązane we Włoszech i Szwajcarii, zaczęto odkrywać zdolności starożytnego betonu do regeneracji. To akurat nie wyjaśniało, dlaczego akurat pucolana miałaby akurat taki wpływ. No i tutaj pojawiła się kolejna zagadka, bo jeżeli nie to, to co? No i zaczęto odszukiwać coraz nowsze dane, dokonywać próbki coraz niższych pokładów tego betonu z różnych miejsc. No i w każdym z tych przypadków zaczęto dopatrywać się czegoś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż okazuje się, że na przykład struktury betonowe, które są współcześnie wykonywane, jeżeli są narażone na duże wibracje, czyli na przykład sejsmikę i tak dalej, no to one po prostu pękają, no i stąd wynika, powiedzmy, ich obniżona trwałość. Natomiast w przypadku betonu rzymskiego okazało się, że nie do końca, bo odkryto coś, co było niesamowicie zaskakujące. Otóż ten rzymski beton ulegał samoleczeniu.

samoleczenie betonu no, brzmi jak patent na niezniszczalne konstrukcje. No, w pewnym sensie oczywiście tak było. No i właśnie wtedy zaczęto wiązać akurat te właściwości rzymskiego betonu właśnie z tymi kryształami wapiennymi, wapieniami, które w betonie się pojawiały. Tak jak powiedziałem, pierwotnie uznawano, że w zasadzie lekceważono obecność akurat tych drobinek wapienia, ponieważ uważano, że jest to uboczny skutek właśnie niedbałego mieszania masy betonowej, no, ewentualnie niskiej jakości surowców. No i właśnie tutaj zaczęto dopatrywać się, że właśnie te wapienne okruchy dają betonowi zdolność samoleczenia, czego wcześniej nie dostrzegano albo ignorowano.

No i właśnie te okruchy, wapienie, które znajdowano w rzymskim betonie, zaczęto w tym momencie poddawać analizie, skąd się tam wzięły i co za tym idzie. No i tutaj zaczęto dochodzić do wręcz niesamowitych wniosków, bo dotychczas przyjmowano za pewnik, że do betonu Rzymianie używali wapna gaszonego. Chodzi o to, że jeżeli wypali się wapienie, uzyska się wapno, czyli no w tej chwili już cement również się uzyskuje w podobny sposób. W skrócie, że tak powiem ujmując, bo to już wchodzimy w szczegóły ściśle technologiczne. W każdym razie to palone wapno zalewa się wodą, no i później jak ono już dojdzie do siebie, no to bierzemy, mamy taką papkę, którą dodajemy do betonu i wszystko jest ok. Okazuje się, że prawdopodobnie do betonu Rzymianie dodawali jednak nie wapna gaszonego, tylko wapna palonego. W efekcie, jeżeli wykonywana była mieszanka, tam zachodziła reakcja egzotermiczna, czyli po prostu to gaszenie, że tak powiem, niejako w obrębie struktury betonowej. Mieszanka była cieplejsza, to jest jedna, te reakcje wszystkie zachodziły, ale co istotniejsze, nie proporcje były tak dobrane, że nie w wyniku tych reakcji nie wiązane były, że tak powiem, wszystkie zasoby tego wapna. To wapno częściowo zostawało w strukturach betonu. I co więcej, w momencie, kiedy pojawiały się kolejne zjawiska, czyli powiedzmy jakieś mikropęknięcia spowodowane sejsmiką, wibracjami, czy ewentualnie no, jakimiś innymi czynnikami, w momencie, kiedy dostawała się odrobina wilgoci, dostawała się odrobina powietrza, niejako te drobiny wapnia ponownie zaczynały reagować najprawdopodobniej i w efekcie ten beton, że tak powiem, ulegał samoregeneracji. No jednym słowem, prawie że perpetuum mobile.

No, przy okazji oczywiście pojawia się jeszcze jedna kwestia, o której nie można pamiętać, no bo w przypadku konstrukcji betonowych, zwłaszcza tych wielkich konstrukcji betonowych, biorąc pod uwagę, że tak powiem, technikę wykonywania odlewów i tak dalej, zaczyna być istotne, aby zachować odpowiedni rytm wykonywania tych odlewów. Dodatkowym efektem stosowania wapna palonego było to, że po prostu było to masa betonowa, która miała, no powiedzmy, troszeczkę odmienną strukturę i właściwości niż taka, którą byśmy użyli z wapnem gaszonym, ponieważ była to reakcja zachodząca na gorąco. Co więcej, powstawały tam akurat również i związki, które w normalnych warunkach by nie występowały. A co więcej, również to podgrzanie materiału betonu powodowało, że wiązał on się troszeczkę szybciej i pozwalał budować, przyspieszyć, że tak powiem, proces odlewania kopuł, co miało akurat kolosalne znaczenie dla, powiedzmy, tempa prac z jednej strony, a równocześnie umożliwiało w tym momencie wykonywanie naprawdę dużych konstrukcji właśnie tą metodą. No i te reakcje, które powodują, że rekrystalizacja węglanu wapnia następowała w wyniku akurat dodatkowych pęknięć i tak dalej, no w reakcji również ze wspomnianym popiołem wulkanicznym właśnie powodowało powstawanie leczenia, czy w zasadzie zaleczania tych ubytków, które w takiej konstrukcji betonowej powstawało. Dość powiedzieć, że właśnie w czasie eksperymentów zespołom badawczym udało się stworzyć próbki betonu mieszanego na gorąco zarówno według starożytnej, jak i współczesnej receptury i doprowadzili do pękania, a następnie przez pęknięcia wpuścili wodę. No i w ciągu 2 tygodni pęknięcie całkowicie się zagoiło i woda nie mogła już przepływać. Identyczny kawałek betonu wykonany bez udziału wapna polonego nigdy się nie zagoił, a woda wciąż przepływała przez próbkę. Jednym słowem, to zjawisko zostało odkryte. A to oznacza, moi drodzy, że tego typu konstrukcje, jeżeli byśmy zaczęli je stosować w tej chwili przy podobnych zasadach, mogłyby wpłynąć na po pierwsze wydłużenie okresu użytkowania budynków, ale co też nie jest bez znaczenia i na co zwraca się ostatnio uwagę, stosując akurat wydłużone okresy używania obiektów, można doprowadzić do sytuacji, kiedy po prostu znacznie mniej betonu czy innych materiałów tego typu się będzie zużywało. A skoro mniej się pali cementu, wapna i innych materiałów, mniej się zużywa energii, mniejsza emisja gazów cieplarnianych. Jednym słowem, wychodzi na to, że stosując te starożytne rozwiązania, czasami udaje nam się znaleźć lek na to, aby polepszyć również właściwości materiałów stosowanych współcześnie. Jednym słowem, beton, który znamy, może się okazać czymś, co dopiero poznamy.

Za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który go zrealizował, poprowadził, a ze swej strony oczywiście zapraszam na kolejne wydania. A jutro zapraszam na program Poranek w Nowinkach. To już o godzinie 9:00. Zapraszam.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.